Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

ale takim typicznym, to parafialnym życiem energijnym. Ale tak jakoś służyło, już to w 2001 roku był Papa Rzymski, Jan Paweł II w Kijewie i razem z Pawłem przyjechał do Kijewa mój episkop, kardynał Gleb. No i kiedy zostrzył się z episkopem kijowsko-żytomierskim, w tamtych czasach jeszcze była żytomiersko-kijowska eparchia, Janem Purwińskim, wtedy Jan Purwiński tak przyczepił się do mojego kardynału i mówił: Ekscelencjo, wy musicie nam przysłać świeczennika tutaj do Kijewa, do parafii Świętego Aleksandra, żeby mógł zajmować się dwoma takimi sprawami, które zowsim służeniem Polonii, czyli Polakom, którzy przeżywają w Kijewie, i w większości one katoliki, a drugie, mamy tutaj też rodziny w misji ze Spanii, z Italii, i też trzeba im to pomagać, żeby był świeczennik, który by opiekował się duchowo, taki duchowny prawo. I kardynał Glem szukał takiej możliwości i pytał się naszych rektorów i oni znali, że to najkraszcze rosyjską mowę znają dwóch seminaristów. Ja, jeszcze taki jeden seminarist, starszy od mnie, od Rik, Bogdan Kałęcki. I była teraz taka alternatywa. To jeden z nas miał jechać do Kijewa, a drugi miał jechać na Sybir. No tam na Sybiri rozpoczynać budować parafię, organizować parafię. Barnau, to jest niedaleko od Nowosybirska. I wtedy tak ryszali w końcu ryszali, że Bogdan, który Bisz przypominał takiego Rosjanina, to jego posłali tam na Sybir, a ja papał w Kijew. Muszę już zrazu skazać, że ta perspektywa nie była dla mnie miła. Bo ja już niemnożko przywykł do swojej parafii, tak trudno mi było stawiać tu parafię, w której ja był. Parafię, że to już poznakomi się z ludźmi, albo tylko Rik. I tak mnie trochę było trudno rozstawać się z tą parafią. No i był trochę niezadowolony. Ja nie znał, że mnie czeka na Ukrainie. Ale dla mnie Ukraina była jedyną i wielką i niewidomą. Nie znał, że tam może na mnie czekać. Ale ja jako ludyna, która nie lubi takich rzeskich peremin, no nie był szczęśliwy z tego powodu, że jadę na Ukrainę. A to było w czerwni 2001, znaczy zaraz pisła wizyty papy rzymskiego w Ukrainie. No i skazali mnie, to pisła kaniku, ja jestem zwolniony z parafii swojej i pisła kaniku, ja wyruszają na Ukrainę. Wyruszałem na Ukrainę takim, jak to można nazwać, mieszanymi odczuciami. Ja przyjechał chyba pierwszy raz pociągiem do Kijewa i potem zeszłał z metro Majdan Niezależności i kiedy zobaczył na tym metro Niezależności taki jeszcze stary pamiętnik Świętego Michała Archangioła, no powiedział, no to chyba miejsce dla mnie. Jak mój pokrowiciel jest w tym miejscu, no to... I to wtedy uznał, że pokrowicielem Kijewa jest na przykład Michał Archangioł, tak. Czyli mój pokrowiciel. No jeśli mają wspólnych pokrowicieli, to znaczy, że jakoś tam zjednają się. Da się nam jakoś zrozumieć i porozumieć się. Ja mówię o Kijewie. No i kiedy pisał do parafii, tam był nastajaciel, a matec Wiktor Makowski, duże, taki serdecznie mnie przyjął. No ale początkowo ja żył w takiej balszoj,